0: the next weeks, even 2 months, is going to be showing us that how deep the drought is going to be in this year.
1: Także jeszcze w 70-tkach jeszcze nie widziałem takiego poziomu wody. A dzisiaj w krótkich spodankach można przejść, a wtedy gardła łapała woda.
0: The south part of Poland is very dry. In 30 water stations we have the lowest ever level over the river.

0: Zresztą teraz to tam widzisz pan, to trawa rośnie. A to kiedyś tego nie widać było, a teraz nie ma wody.
1: We're not ready. The climate is changing very fast. Now in Poland the climate is like 30 years ago in Budapest, like in Hungary.